Arsiesnie, provitiesnie, apostolosnie, revioj, nevangelestis, martirosnie, homologe, ties, nem ebnevani vene, nesmiet, avgoke, volchenevna.